Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować.

A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem, ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra, ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8. No ale jutro, co jeśli się uda?

może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże. A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnie, a dziejowa trafiła się szansa. No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie, z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty.

A z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co i nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co i nikt do

0: W Warszawie minęła 9 godzina, wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynajca godzina bożywilstwa. Spróbujemy domowy spróbujmy się dogadać.
1: Anonsował Marcin Dużep Matuszewski.
0: Odpowiadała Jana Stępniewicz.
1: A jakщо ви почули Марціна Дужепа Матушевського, це означає, що четвер, минула 9-та, так нічого тут не змінилося, і починається наша двомовна музична передача. Спробуємо домовитися, спробуємо ще догадати.
0: В нашій аудиції, а може повіємо то в ритмі музики? W naszej audycji, mili państwo, jak już prawdopodobnie się troszeczkę domyśliliście na bazie tych pierwszych słów, próbujemy się dogadać, nie tłumacząc sobie nawzajem z polskiego na ukraiński i z ukraińskiego na polski, tylko instynktownie rozumiejąc o co tej drugiej stronie chodzi, pokazując, że jeżeli idzie o polsko-ukraińskie porozumienie, chcieć znaczy móc, a nasze dogadywanie się ma miejsce w okolicach muzyki, bo ze tej strony wypełnia naszą audycję polska i ukraińska muzyka, raczej świeża, raczej niekoniecznie wybitnie popularna, ale zawsze miła dla ucha.
1: Jaką przynosić щотижня Marcin Dużep Matuszewski, muzyka z Polski ta z Ukrainy, nie zawsze ona звучить ukraińską ta polską mowami, w czym wy mogli przekonati się ось chwilę tomu, коли послухали Хедейки, так? Київський шугейс-гурт з Києва, який стрімко набирає популярності і виконує, власне, вони недавно почали свою активну діяльність, але дуже швидко знайшли і прихильників, і навіть фанатів своєї творчості.
0: Я належу здецидовані до тієї групи. Не вім, чи належу до прихильників, чи до фанатиків, але гдєш pomiędzy tymi dwoma grupami się lokuje. Nie mogę sobie oczywiście w tej chwili przypomnieć, jak nazywa się wytwórnia, z którą Hedejki są lub byli związani, bo teraz widzę, że gdzieś już tak

0: та Ігоря Яковенка, котрі до цього грали в інших гуртах, але вирішили створити свій і тільки свій музичний колектив. Назва оця «До 16» свідчить, звісно, про молоду енергію Соні та Ігоря. А текст, який пише Соня, як на мене, це вдумливе спостерігання того, що відбувається навколо. «До 16» базується теж на текстах наративних. І мені сподобалося визначення цього гурту, яке я знайшла в мережі, це музика про буденність, яку прикрашає фантазія. Дуже, дуже гарно і влучно, як на мене, сказано. У дискографії гурту 3 міні-альбоми, кілька синглів, але щоб вповні відчути їхню музику і так кайфанути на концерті, то треба прийти на нього. А концерт відбудеться 16 травня у Хидрозагадці. Це клуб у Варшаві, Хидрозагадка. Тексти не обов'язково знати, тому що я думаю, що вони так здатні поширюватися як вірус, і ось завіруситися спочатку можна у Варшаві, а пізніше у Києві 23 травня клуб «Мезанін» і у Львові 24 травня клуб «Нижній зал». Запрошуємо.
1: Jeśli należycie do regularnych słuchaczy naszej audycji, to wiecie, że lubimy grać w niej młode, obiecujące zespoły z Polski i z Ukrainy, a że złożyło się tak, że jeden z ukraińskich reprezentantów powyższej grupy zagra w najbliższą sobotę w klubie Hydrozagadka w Warszawie. W ramach swojej kulturalnej wiadomości na dziś Jana postanowiła was zaprosić właśnie na ten występ. Odkrywając karty, chodzi o grupę D016, czytaną jako do 16, czyli tak dobrze powiedziałem?
0: Super,
1: Do 16 roku życia, czyli duet tworzony przez Sofię Artiukinę i Igora Jakowenko. Nazwa odzwierciedla ich młodą energię. Muzyka jest gdzieś na skraju indie rocka, shoegaze'u i grunge'u, a teksty stanowią refleksyjną obserwację tego, co dzieje się wokół. Jak Jana przeczytała w internecie, nie wiem, czy gdy zespół pisał o sobie, czy pisał o nim ktoś inny.
0: Inny pisał.
1: D016 to muzyka o codzienności okraszona fantazją. Dyskografia zespołu obejmuje 3 mini-albumy i kilka singli, ale naprawdę nie trzeba znać twórczości do 16 na pamięć, żeby się świetnie bawić na ich koncercie. Ruszcie się więc 16 maja do Hydrozagadki, przekonać się na własne uszy, bo naprawdę warto. Warto też wspomnieć, że warszawski koncert do 16 rozpocznie mini-trasę koncertową tego zespołu, który w jej ramach 23 maja zawita również do Kijowa, a 24 maja do Lwowa. W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem was zaprosić natomiast na Techenko, a konkretnie rzecz ujmując Techenko z ukraińskim leitmotivem w postaci imprezy Drift Kiev, która 23 maja odbędzie się w klubie Jasna 1 w Warszawie. Jak piszą organizatorzy, będzie to płynna, imersyjna noc łącząca hipnotyczne technotrans i eksperymentalne brzmienia z rozmywającą granicę gatunkową energią. Gatunkowe energią, przepraszam. Seria wydarzeń i platforma Drift Kiev narodziła się w Ukrainie w 2020. roku. Od tego czasu pod tym szyldem organizowane są imprezy w całej Europie, w tym w legendarnych miejscówkach takich jak Saule, Den Andenside, Razmataz czy Ankali. Prowodyrzy i prowodyrki Drift Kijów wyprodukowali również film dokumentalny o różnych obliczach sceny techno w Kijowie i w Berlinie. Organizowali zbiórki funduszy na rzecz ukraińskiej obrony przeciwrosyjskiej inwazji, a teraz po raz pierwszy zawitają do Warszawy. I tak 23 maja Drift Kijów zagości w klubie Jasna 1 z mocną reprezentacją ukraińskich DJ-ek, czyli All Home, Richie Beige i rezydentką kopenhaskiej odsłony Drift Kiev Matriarch. Line-up ten uzupełni nie mniej znamienity Reza, czyli rezydent amsterdamskiego klub Raum. Spodziewajcie się zatem nocy pełnej intensywnego tańca, emocjonalnego wyzwolenia i wspólnotowej atmosfery. Nie będę się rozwodził nad licznymi i szerokimi dokonaniami wspomnianego powyżej zestawu osób DJ-skich, bo kto ma wiedzieć, ten wie. Rzucę tylko od siebie, że w świecie techno i okolic to są naprawdę duże nazwiska i to w skali ogólnoeuropejskiej czy też ogólnoświatowej, pojawiające się za DJ-ką w Trezorach, Bergainach i okolicach i stanowiące naprawdę jednoznaczną gwarancję gwarancję klasowego grania. Bilety i detale bez problemu odnajdziecie w internecie, a ja, choć to nie jest moja ulubiona muzyczna szufladka, gorąco, gorąco polecam i zapraszam jak najserdeczniej.
0: U swoich kulturnych nowinach Marcin zaproszuje nas wszystkich na Техенко, але не

0: Подбіч комусь очі, тому наложить окуляри.
1: Ой, а далі у Пантелеймона Куліша ще гірше і ще так більш драматично. Поб'ють йому усю пику, попідставляють окуляри, порозривають на ньому всю одежу. Ми це вже побачили.
0: Дуже ладно, маєш окуляри.
1: Дякую, ти теж. А сьогодні так складається, що ми удвох з Марчином в окулярах.
0: Так, споглядаємо попрес шкілка на нашу студійну рзечевістость. Словник języka polskiego Polskiej Akademii Nauk під редакцією неоджалованої пам'яті професора Witolda Doroszewskiego. On jest jeden rzeczownik rodzaju męskiego, okular, ale w tym znaczeniu, które nas interesuje, tylko w liczbie mnogiej. One, te okulary. Okulary, czyli para szkieł specjalnych w oprawie, najczęściej z uchwytami zakładanymi na uszy, wyrównujących wady wzroku lub leczących je.
1: I pro światło tu ani słowa nie skazano.
0: Ale światło być musi, soczewki wszak. Był siwym starszym panem, jego brunatne oczy spoglądały bystro spoza grubych szkieł okularów. Lucjan Pytlakowski. Albo taki cytat. Na zimnym powietrzu okulary zachodziły mi parą i nic a nic nie widziałem. Jan Lam, któż z okularników nie zna tej przykrej sytuacji, kiedy zaparowują okulary. Dawniej lubiłam robotę kanwową, ale od roku po ciężkim bólu oczu wzrok osłabł. Muszę używać okularów. Ewa Felińska. I Juliusz Słowacki. Król stary włożył na nos okulary. Adam Mickiewicz. Panna wojska, włożywszy okulary sine, zabawiała kabałą z kart pod komorzynę.
1: Ohoho, skilki tut składnych sliw.
0: Znamy okulary ochronne, przeciwsłoneczne, czyli okulary ze szkła zwykle ciemnego lub masy plastycznej służące jako ochrona oczu. Z liściem na nosie, z okularami przeciwsłonecznymi na oczach poddawali swe ciała słońcu do zbrunatnienia. Adolf Rudnicki, Lato.
1: I kolejce to było modne, duże modne.
0: Przy spawarce elektrycznej majstruje chłopiec w ochronnych okularach, w fartuchu skórzanym, cały w deszczu migotliwych iskier. Igor Newerle, jaka romantyka pracy robotnika. Obie miały okulary automobilowe, zakrywające niemal pół twarzy. Mostowicz, właśnie, okulary automobilowe. Kiedyś takim automobilem warto było jeździć w okularach specjalnych. No i oczywiście zna również polszczyzna ów frazeologizm patrzeć przez różowe okulary lub patrzeć przez czarne okulary. A zatem optymistycznie lub wręcz przeciwnie, pesymistycznie zapatrywać się na coś. Widzieć coś w korzystnym lub, w przypadku czarnych okularów, w niekorzystnym świetle, z dobrej lub złej strony. Chciałbym wypocząć na zielonej trawie, śnić o niebieskich migdałach, na szary tłum patrząc przez różowe okulary. Aleksander Świętochowski. Bolesław Prus. Podobno ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary.
1: Ojojoj, nie tylko коли чоловік дивиться на жінку, а часто це буває і в інший бік діє. Коли жінка дивиться на чоловіка, то теж, особливо на початку, одягає на ніс рожеві окуляри.
0: Dodaje Jana Stępniewicz. I jeszcze jedno połączenie słów, które bardzo lubię. Patrzeć przez okulary czyjeś. Czyli sądzić, rozumować tak jak ktoś, zgodnie z czym. Patrzeć na świat przez okulary drugiego człowieka. Obcy patrzą na Galicję przez okulary wiedeńskiej prasy. Franciszek Bujak. I okular to także część przyrządu optycznego, na przykład mikroskopu, lunety składająca się z jednej lub kilku soczewek zwrócona ku oczu obserwatora. Skąd to słowo? Oczywiście z łaciny. Ocularis znaczy tyle, co очне.
1: А в мові українській це запозичення із польської мови. Походить воно дійсно, нагадаємо, від латинської.

0: czy można nałożyć różowe okulary i wówczas tekst piosenki z całą pewnością byłby bardziej optymistyczny. Śpiewała piżama porno, a okularnicy właśnie czasami całują się nawzajem w okulary. Dlaczego? Bo są nieśmiali. W ogóle ci okularnicy tak się czasem snują i snują.
1: Snują się i snują, jak Agnieszka Osiecka co zauważyła swojego czasu.
0: To, że tak po ulicy.
2: Tego wieczoru będę wspominać właściwie prawie samych nieobecnych, bo tak się złożyło, jak ktoś 40 lat śpiewa, to już to nie jest rzadki przypadek. Teraz chciałabym zaśpiewać kilka piosenek Agnieszki. 3 lata temu, czy 4, zaproszona zostałam przez Polonię do Aszkelonu, do Izraela. Tam się co 3 lata zbiera emigracja nasza z 68 roku. Przyjeżdżają dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie już pewnie. Była tam Sława Przybylska, przede mną był Wojtek Młynarski i kiedy jechaliśmy z Wojtkiem, myślałam, aby przygotować dla nich piosenki Agnieszki, które oni jeszcze mogli pamiętać, zanim zmuszeni zostali do wyjazdu z naszej kochanej ojczyzny. I takie im przygotowałam piosenki.

Nad nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami

Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W tem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą, potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itp.

przytulanie się pogodnych było tylko plastrem na ranę. Zauroczenie minęło, a uczciwie mnie się nie wzmocniło, zmało. Poszukałem sam siebie, że może być lepiej, ale nie.

0: Malakoteluk, dlaczego drzewa nic nie mówią? A dlaczego miałyby mówić? Dzisiaj mówiliśmy bardzo dużo, my również o pewnych ciekawostkach językowych. Mówiliśmy w dwóch językach, ukraiński przeważał. Cóż, spotkamy się jutro i będziemy znów dążyć do ideału, do parytetu, do balansu, do równowagi językowej.
1: Будемо до цього намагатися дійти і це досягнути ми, тобто Марчін Качковський.
0: Jana Stępniewicz, pracowaliśmy z Adą Tomaszewską. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Trochę zagadkowy tekst i tytuł. Kotów kat ma oczy zielone.
1: Так, дуже поетичний. Ну, я це розумію так, що катом є кохана ліричного героя, яка має зелені очі, тому що ліричний герой кігтями тримається за життя чи смерть.
0: Угу. Зелені очі, на таке зелені очі можна наложити ружові окуляри, і вовчас текст пісенки з цілом певністю був би більш оптимістичний. Śpiewała piżama porno, a okularnicy właśnie czasami całują się nawzajem w okulary. Dlaczego? Bo są nieśmiali. W ogóle ci okularnicy tak się czasem snują i snują.
1: Snują się i snują, jak Agnieszka Osiecka co zauważyła swego czasu.
0: To, że tak po ulicy.
1: Mhm.
2: Tego wieczoru będę wspominać właściwie prawie samych nieobecnych, bo tak się złożyło, jak ktoś 40 lat śpiewa, to już to nie jest rzadki przypadek. Teraz chciałabym zaśpiewać kilka piosenek Agnieszki. 3 lata temu, czy 4, zaproszona zostałam przez Polonię do Aszkelonu, do Izraela. Tam się co 3 lata zbiera emigracja nasza z 68 roku. Przyjeżdżają dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie już pewnie. Była tam Sława Przybylska, przede mną był Wojtek Młynarski i kiedy jechaliśmy z Wojtkiem, myślałam, aby przygotować dla nich piosenki Agnieszki, które oni jeszcze mogli pamiętać, zanim zmuszeni zostali do wyjazdu z naszej kochanej ojczyzny. I takie im przygotowałam piosenki.

Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W tem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą, potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itp.

pogodnych było tylko plastrem na ranę. Zauroczenie minęło, a uczucie w jamie się nie wzmocniło, zmało. Szukałem sam siebie, że może być lepiej, ale nie.

0: Malakoteluk, dlaczego drzewa nic nie mówią? A dlaczego miałyby mówić? Dzisiaj mówiliśmy bardzo dużo, my również o pewnych ciekawostkach językowych. Mówiliśmy w dwóch językach, ukraiński przeważał. Cóż, spotkamy się jutro i będziemy znów dążyć do ideału, do parytetu, do balansu, do równowagi językowej.
1: Будемо до цього намагатися дійти і це досягнути ми, тобто Марчін Качковський.
0: Jana Stępniewicz, pracowaliśmy z Adą Tomaszewską. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Warszawie minęła 9 godzina. Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynajca hodna bożywilstwa. Spróbujemy domowy tysa. Spróbujmy się dogadać.
1: Anonsował Marcin Dużep Matuszewski.
0: Odpowiadała ja Następniewicz.
1: A jak się wy poczuli Marcina Дужепа Матушевського, це означає, що четвер, минула 9-та, так, нічого тут не змінилося, і починається наша двомовна музична передача. Спробуємо домовитися, спробуємо ще догадати.
0: В нашій аудиції, а може повіємо то в ритмі музики? W naszej audycji, mili państwo, jak już prawdopodobnie się troszeczkę domyśliliście na bazie tych pierwszych słów, próbujemy się

0: Okulary zachodziły mi parą i nic a nic nie widziałem. Jan Lam, któż z okularników nie zna tej przykrej sytuacji, kiedy zaparowują okulary. Dawniej lubiłam robotę kanwową, ale od roku po ciężkim bólu oczu wzrok osłabł. Muszę używać okularów. Ewa Felińska. I Juliusz Słowacki. Król stary włożył na nos okulary. Adam Mickiewicz. Panna wojska, włożywszy okulary sine, zabawiała kabałą z kart pod Komorzynę.
1: Oho, ho, skilki tu składnych sliw.
0: Znamy okulary ochronne, przeciwsłoneczne, czyli okulary ze szkła zwykle ciemnego lub masy plastycznej służące jako ochrona oczu. Z liściem na nosie, z okularami przeciwsłonecznymi na oczach poddawali swe ciała słońcu do zbrunatnienia. Adolf Rudnicki, Lato.
1: I kiedyś to było modne, dużo modne.
0: Przy spawarce elektrycznej majstruje chłopiec w ochronnych okularach, w fartuchu skórzanym, cały w deszczu migotliwych iskier. Igor Newerle, jaka romantyka pracy robotnika. Obie miały okulary automobilowe, zakrywające niemal pół twarzy. Mostowicz, właśnie, okulary automobilowe. Kiedyś takim automobilem warto było jeździć w okularach specjalnych. No i oczywiście zna również polszczyzna ów frazeologizm patrzeć przez różowe okulary lub patrzeć przez czarne okulary. A zatem optymistycznie lub wręcz przeciwnie, pesymistycznie zapatrywać się na coś. Widzieć coś w korzystnym lub, w przypadku czarnych okularów, w niekorzystnym świetle, z dobrej lub złej strony. Chciałbym wypocząć na zielonej trawie, śnić o niebieskich migdałach, na szary tłum patrząc przez różowe okulary. Aleksander Świętochowski. Bolesław Prus. Podobno ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary.
1: Ojojoj, nie tylko kiedy człowiek dziwi na żynku, a często to bywa i w inny bieg dzieje. Kiedy żynka dziwi na człowieka, to też, osobliwo na początku, odziagaje na niej różowe okulary.
0: Dodaję Jana Stępniewicz. I jeszcze jedno połączenie słów, które bardzo lubię. Patrzeć przez okulary czyjeś. Czyli sądzić, rozumować tak jak ktoś, zgodnie z czym. Patrzeć na świat przez okulary drugiego człowieka. Obcy patrzą na Galicję przez okulary wiedeńskiej prasy. Franciszek Bujak. I okular to także część przyrządu optycznego, na przykład mikroskopu, lunety składająca się z jednej lub kilku soczewek zwrócona ku oczu obserwatora. Skąd to słowo? Oczywiście z łaciny. Ocularis znaczy tyle, co oczne.
1: A w mowie ukraińskiej to zapozyczenia z polskiej mowy. Походить воно дійсно, нагадаємо, від латинської окуляріс, очне, утворене від окулюс, від ока. І знають це теж сусіди наші. Словацькі окуляри, словенські окуляри, окуляри – це болгарські.
0: Білоруські.
1: А білоруські, дякую, окуляри.
0: Сусіди.
1: Так, дякую. Так, сусіди. Окуляр як частина мікроскопа теж вживається в українській мові.
0: Очевидно.
1: Ми згадали про ці рожеві окуляри. Про рожеві окуляри чимало написано і поезії, і пісень.
0: Ну, добре, наушми на хвіля рожеві окуляри.
1: Рожеві окуляри від Тетяни Добко. Дивлюсь на світ крізь скельця окулярів, рожевих, блакитних, а часом сумних. Часом сумних, я так розумію, що час від часу авторка одягає на ніс оці чорні окуляри, правда? Щоб відвести долі удари, треба вірити в людей дорогих. Це фрагмент поезії «Рожеві окуляри». Є ще один фрагмент від автора Мак Йорік, якого особи я не змогла ідентифікувати. Не знаю, хто ховається. Не знаю, хто ховається, але пише українською.
0: Молодець.
1: Не знаю, хто ховається, власне, за цим псевдонімом. На вікні відбиває дощ ритми клубної музики. Моя совість у

0: Trochę zagadkowy tekst i tytuł. Kotów kat ma oczy zielone.
1: Так, дуже поетичний. Ну, я це розумію так, що катом є кохана ліричного героя, яка має зелені очі, тому що ліричний герой кігтями тримається за життя чи смерть.
0: Угу. Зелені очі, на таке зелені очі можна наложити ружові окуляри, і вовчас текст пісенки з цілою певністю був би більш оптимістичний. Śpiewała piżama porno, a okularnicy właśnie czasami całują się nawzajem w okulary. Dlaczego? Bo są nieśmiali. W ogóle ci okularnicy tak się czasem snują i snują.
1: Snują się i snują, jak Agnieszka Osiecka co zauważyła swego czasu.
0: To, że tak po ulicy.
1: Mhm.
2: Tego wieczoru będę wspominać właściwie prawie samych nieobecnych, bo tak się złożyło, jak ktoś 40 lat śpiewa, to już to nie jest rzadki przypadek. Teraz chciałabym zaśpiewać kilka piosenek Agnieszki. 3 lata temu, czy 4, zaproszona zostałam przez Polonię do Aszkelonu, do Izraela. Tam się co 3 lata zbiera emigracja nasza z 68 roku. Przyjeżdżają

Dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie już pewnie. Była tam Sława Przybylska, przede mną był Wojtek Młynarski i kiedy jechaliśmy z Wojtkiem, myślałam, aby przygotować dla nich piosenki Agnieszki, które oni jeszcze mogli pamiętać, zanim zmuszeni zostali do wyjazdu z naszej kochanej ojczyzny. I takie im przygotowałam piosenki.

Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp.

Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W tem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą, potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itp.

Rozbranie się pogodnych było tylko plastrem na ranę. Zauroczenie minęło, a uczciwie mnie się nie wzmocniła zmało. Poszukałem sam siebie, że może być lepiej, ale nie jest.

0: Malakoteluk, dlaczego drzewa nic nie mówią, a dlaczego miałyby mówić? Dzisiaj mówiliśmy bardzo dużo, my również o pewnych ciekawostkach językowych. Mówiliśmy w dwóch językach, ukraiński przeważał. Cóż, spotkamy się jutro i będziemy znów dążyć do ideału, do parytetu, do balansu, do równowagi językowej.
1: Будемо до цього намагатися дійти і це досягнути ми, тобто Марчін Качковський.
0: Jana Stępniewicz, pracowaliśmy z Adą Tomaszewską. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia.

Żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół tu raz to buntu stanę. Raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery pory, żeby mnie przeryć i pory ci wejść w moje terytory. Z tą agendą banalną, zresztą banał. Drobiazg najgorsza ta powtarzalność. Mało mnie bawi na dnia koniec ta cała przyziemność po mojej stronie. I stawię na baczność, ta jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlak nie trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś żeby. Zaniedbałeś sam, beby dla Q1.

w tych przerwach tętnych tak odliczam, aż minie ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba, co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz? Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominę. Ta samba, co nie da niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.